Zuko mamy do testa. Oj, bo da się nie, wiem co mogę. Zero kafein! Zasukowany dół!